To jest rynek końców. A na samo zdanie, nie? A nasz kraj, choć rozkierasz po nas...

Ulicę biją jamo McLeod. Kadę ci si biła masz nena jubiczyca. Kadę ci si biją jamo McLeod.

0: Applaus. Applaus jeszcze mały.
1: Niech Hendrik sobie rozegnie.

0: fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ogromna raz, kristalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mnie dole leżecia, amor, pramasa. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości. Ogromna raz, kristalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mnie dole leżecia, amor, pramasa. Ja mam fantastyczne klasowne możliwości.
1: Talenta moga, talenat jeste opojna droga, al moj

Európie, Pruske, Kobylo, Rosinante, nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu prato. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu piškote,